Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm. Thank you.

drugi rok, trzeci zaraz czwarty pęka. Lubisz ją, ona biała jak jutrzęb. Lśnienie bez Kubricka, w zamian flex masz na zębach i świetnie się miewa twoja męka. Znów złapany, ale to nie moja ręka. Rzeczywistość się zagina jak incepcja. Ja nawijam tylko swoją prawdę w wersach, na tych bitach co dostaję od ziomeczka.

6 latach twoja matka znowu zacznie pić, że już do końca będzie mi się chciało wyć, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi, zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę jak ktoś mówi do mnie mama, nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany lala pra-

konstytucji rzecz biorąc, myślałbym sobie tak, żeby może dać trochę świętego spokoju twórcom, artystom, działaczom kultury. Oni będą sami wiedzieli, co z tym fantem zrobić. W końcu, proszę mi wierzyć, że mają daleko większe poczucie odpowiedzialności

0: kiedy jest pora na to, aby naprawiać to wszystko, żeby wrócić do jakiejś równowagi i normalności w tej sprawie, trzeba sporo czasu, aby tę delikatną materię uzdrowić.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

I see you fucking mad me, cause I'm hard.

Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

0: 97,1 FM.
1: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
2: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno, tego być nie powinno.
3: Moje

0: Ficou pé num gamble.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego

chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

na ulicy kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco. Ej, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Man, pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej, wszystko.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten plus.

Kopert, aż tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd, kopert, aż tych wspomnień tryb.

might have

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Nic ci do tego.

0: sobą.
1: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam, że

otoczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach.

Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Auto.

0: Prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

go trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopie kawę, aż mi prawie serce staje. Czy zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj.

wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Wybiła 11, Błażej Bożychowski.
0: Sportowy Campus.
3: Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Koroną Kielce 1-1. Od 28 minuty to stołeczna drużyna prowadziła w spotkaniu po golu Łukasza Zjawińskiego. W drugiej odsłonie spotkania w 70 minucie bramkę kontaktową zdobył Mariusz Stępiński. Dla Legii to pierwszy podział punktów w tym sezonie. Legioniści z dorobkiem 7 punktów pozostają liderami PKO BP Ekstraklasy. Iga Świątek pokonała Martę Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Toronto. Po przegranym pierwszym secie Świątek zeszła do szatni i to chwila przerwy przyniosła skutek, bo wygrała gem serwisowy na otwarcie drugiej partii. W trzeciej odsłonie Polka znakomicie weszła w grę. Zaatakowała serwis rywalki i błyskawicznie ją przełamała, wychodząc na prowadzenie. Pod koniec spotkania Świątek musiała bronić break pointów. Dopiero przy szóstej piłce meczowej udało jej się zwyciężyć. W ćwierćfinale turnieju w Toronto Iga Świątek zmierzy się ze zwycięzczynią meczu Jessica Pegula, Diana Schneider. Reprezentacja Polski kobiet U17 w trzecim meczu fazy grupowej pokonała Japonię 3-1. Polki od początku turnieju są niepokonane. Wcześniej meczu otwarcia pokonały Argentynę 3-0, a następnie okazały się lepsze od Brazylii po tie-breaku. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Chorwacją, a dzień później podejmą Hiszpanię. Riga po raz trzeci należy do zmarzlika. Polak stanął na pierwszym miejscu podium podczas Grand Prix Łotwy. W finałowym biegu obrońca mistrzostwa pokonał Roberta Lamberta, Bradiego Kurca i Kacpra Worynę.

niedzielę będę z wami w wersji solo. No i dzięki temu, a jakby z tej okazji korzystając, mam okazję do pogrania różnych rzeczy, których nie gramy może zbyt często, albo po prostu do podążania za jakimiś swoimi spontanicznymi wyborami muzycznymi. A zaczęliśmy od utworu Can't Feel My Face The Weeknda. Z tej okazji, że w tym tygodniu The Weeknd zagrał dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Dwa wyprzedane, ogromne koncerty, wielkie show na stadionie. Miałem okazję być na pierwszym z tych koncertów razem z bratem i był to naprawdę świetny występ. Widowisko, ogromne widowisko, fajerwerki, ogień, efekty świetlne, tancerki, no mnóstwo rzeczy tam się działo. Ale przede wszystkim też Weeknd pokazał swój skill wokalny, umiejętności wokalne. Tak naprawdę nie miało chórków. Byłem zaskoczony, jak zaczął, tak myślę, kurczę, gdzie są chórki? No ale potem im dalej w koncert, to tym bardziej zdałem sobie sprawę, że faktycznie nie potrzebuję tych chórków, bo ludzie śpiewali wszystkie refreny, więc momentami miał jakieś tam wokale w tle na refrenie, a tak to ludzie robili za chórek, a The Weeknd mógł pokazać swoje całą swoją barwę wokalu. No super, super, super koncert. Polecam, jeśli będziecie mieli okazję kiedyś zobaczyć jeszcze The Weeknda na żywo, chociaż ponoć ta trasa jest jego ostatnią trasą pod tą ksywą, bo później zamierza odejść od pseudonimu The Weeknd i nagrywać pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Ciekawy zabieg, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Numer, od którego zaczęliśmy, to jest kawałek z jego płyty z 2015 roku. No, a za chwileczkę zagramy coś z kolejnej płyty, bo to był dokładnie album Starboy 2016. Także no, cofamy się 10 lat. I wybrałem nie singiel, nie jeden z największych hitów z tej płyty, a numer taki troszeczkę, który można by powiedzieć przeszedł bokiem. O ile w ogóle można tak powiedzieć o jakichkolwiek numerach z tej płyty, bo ta płyta odniosła ogromny sukces. Tak czy jak wybrałem numer A Lonely Night, który podobnie jak I Can't Feel My Face, troszkę tutaj przypomina mi jednego innego artystę, o którym jeszcze porozmawiamy. Także The Weeknd, A Lonely Night.

Ach, jak fajnie zagrać ten numer w radiu. No i też korzystam tutaj z tej okazji, że mam audycję solową i mogę sobie pozwolić na zagranie 6,5-minutowego numeru Michael Jackson Unbreakable. Jest to numer, który otwierał jego ostatni studyjny album Invincible z roku 2001. No i na ogół właśnie gramy z Elmo, to raczej gdzieś tam unikamy aż tak długich numerów, a dziś mogłem przynieść ten track i bardzo się z tego cieszę, bo jest to naprawdę świetny banger i bardzo dobrze wciąż brzmi. Po 25 latach brzmi świeżo, no na tych głośnikach w studiu też dobrze to hula. Produkcja tutaj, o ile dobrze pamiętam, Dark Child, chyba, zaraz sprawdzimy. A nie, tak, Dark Child, czyli Rodney Jerkins, a także Michael Jackson na produkcji i gościnna zwrotka The Notorious B.I.G. Aczkolwiek, no jak Notorious mógł się dograć w 2001 roku, kiedy zginął w 97? No wyszło tak, opowiadał Rodney Jerkins, jak pracowali nad tym numerem, że Michael Jackson powiedział, że słyszałby to Biggiego. No i Rodney tak, no ale jak? Przecież no Biggie już nie żyje. No ale udało się wykorzystać zwrotkę nagraną przez Notoriousa, która nie znalazła się na jego solowej płycie, a jest to zwrotka z featuringu u Shaquilla O'Neala z numeru You Can't Stop the Rain. Także Michael i Rodney wzięli tą zwrotkę i na potrzeby płyty Invincible dali jej, można powiedzieć, nowe życie i wkleiła się pięknie, ale też nie był to taki featuring totalnie od czapy, można powiedzieć, bo Michael miał okazję współpracować z Notoriousem B.I.G. na płycie History. Tam było ich kolabo, także panowie znali się, lubili się, więc bardzo fajnie. No kto jak nie Michael, żeby wykorzystać tą zwrotkę ponownie. A Michael też z tej okazji, że jak mój brat zaproponował mi pójść na ten koncert Weekenda, którego nie planowałem, to był jeden duży spontan, no to powiedział mi, no to jest najbliższa rzecz chyba Michaela Jacksona, którą możesz zobaczyć koncertowo. I ja taki byłem troszkę sceptyczny, no okej, no wokalnie może momentami jest podobny, ale jednak inna treść, inne teksty, wiadomo, są to zupełnie inni artyści, ale ma The Weeknd takie utwory, które faktycznie przypominają troszkę ten tembr wokalny, czy te rejestry, w które uderzał Michael, aczkolwiek Michael też miał zupełnie inną ekspresję wokalną, dużo bardziej różnorodną, chociażby sposób, w jaki śpiewa w numerze Unbreakable i tutaj jak różne partie utworów są zaśpiewane w totalnie różny sposób. Weekend jest bardziej, mam wrażenie, gdzieś tam bardziej ma może przewidywalny trochę styl, ale też wciąż ma piękny wokal i numer, który zagrałem wcześniej przed Unbreakable, A Lonely Night, to on miał troszkę taki Michaelowy posmak, taki Michaelowy groove, tych po prostu taki feel good vibe lat 80. No więc pięknym przejściem do twórczości MJ-a i na drugą nóżkę numer z płyty Blood on the Dance Floor, którą sobie ostatnio odświeżałem z 97 roku. Jest tam kilka utworów oryginalnych, kilka remiksów, taka trochę pół album, pół kompilacja i tak, żeby też pozostać w tym hip-hopowym klimacie, to wybrałem numer Too Bad, w którym gościnnie pojawia się Wyclef Jean i John Forte, niestety już nieżyjący raper, wokalista z ekipy Refugees, czyli ekipy stowarzyszonej wokół grupy Fugees. Także posłuchajmy Too Bad Refugee Camp Mix. No Massive! This is

pięknie, pięknie Too Bad Refugee Camp Remix i przed przerwą na newsy zdążymy jeszcze jeden numer zagrać, więc skoro już dotarliśmy do twórczości Wyclefa, Wyclef, którego Elmo nie jest wielkim ulubieńcem, rzadko gości w naszej audycji, no a dzisiaj pozwolę sobie kilka takich odsłon Wyclefowej muzyki też zaprezentować i kolejnym utworem będzie grupa City High. Uwielbiam ten jedyny wydany album przez City High w 2001 roku, Trio, właśnie odnalezionym, odkryte przez Wyclefa między innymi i współprodukowane. Z tej płyty najbardziej znany numer What Would You Do? Także posłuchajcie City High. No i później będzie jeszcze więcej trochę takich podobnych klimatów. Także zapraszam po przerwie newsowej.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: You're now tuned in to Soul Park on Radio Campus.
1: Trochę spotkało nas techniczne przeszkody przed tym numerem, no ale pokonaliśmy je. Także newsy będą o równej godzinie, a przed chwileczką Product GMB. Troszkę mnie to wszystko wybiło z rytmu, muszę wrócić na właściwe tory. The Product GMB, klak, klak, czyli kolejny przykład tutaj muzycznego wyczucia Wyclefa Jeana. Był to duet odkryty przez Wyclefa, który zapowiadał się naprawdę świetnie. Mieli ogromny hit z Carlosem Santaną, Maria Maria, i mieli wydać album w 2001 roku, Ghetto and Blues, który niestety jednak finalnie się nie ukazał. Jakieś tam były przejścia z wytwórnią, o coś się panowie pokłócili, i album, który już miał datę premiery, okładkę, single Dirty Dancing, również z Carlosem Santaną, finalnie nigdy nie trafił na te półki sklepowe. Chyba jakieś ukazało się tylko promocyjne kopie płyt, jak to wtedy się robiło. No a sam album nie trafił do sprzedaży, nad czym wciąż ubolewam, ale dostaliśmy kilka fajnych singli od Product GMB, m.in. numer Clack Clack, który znalazł się też na soundtracku do filmu Dr. Dolittle 2. Druga część Doktora Dolittle z Eddie Murphym. Bardzo fajna komedia. A tutaj w Clack Clack też gościnnie Wyclef. No dobra. I można by tak jeszcze grać trochę więcej Wyclefowych odkryć z lat 90-tych, 2000-tych, ale zagram zaraz jeszcze numer, w którym Wyclef pojawił się gościnnie u jednego z moich ulubionych soulowych wokalistów. Chodzi o Lifea Jenningsa. Trzeci album Lifea, Life Change. Tam znalazł się numer o tytule You Think You Got It Bad. Także posłuchajmy.

Najpierw Life Jennings i You Think You've Got It Bad, a później Life i More Than a Girl z jego drugiej płyty The Phoenix z roku 2006, także kolejna płyta, która obchodzi w tym roku dosłownie no już za tydzień, bo 15 sierpnia 20-lecie wydania. Świetny album, tak jak wspomniałem, jeden z moich ulubieńców i cały album bardzo, bardzo soulfulowy, aczkolwiek miał też kilka takich mocniejszych jointów, bardziej osadzonych w hip-hopie, tam featuringi 36 Mafia, Young Bucks, G-Unit, także Life zawsze miał ten korzeń taki trochę uliczny, dzięki czemu ta muzyka też miała więcej charakteru, dużo było tam jego opowieści życiowych, jakichś takich autobiograficznych historii. I tym też się wyróżniał na tle ówczesnej sceny. A w sumie nie wiem jak łączyć jedno Live z kolejnym numerem, który wybrałem. Już mi to umknęło gdzieś tam w tym zamieszaniu samym dzisiejszym, ale następny numer, który wybrałem... No właśnie, More Than a Girl. No a klasyczny numer R&B, More Than a Woman, kto śpiewał? Aaliyah. No i teraz już docieramy do celu od More Than a Girl do More Than a Woman Aaliyah, ale Aaliyah nie zagram tego numeru, bo już kiedyś go graliśmy, a zagram jeden z utworów trochę takich może zapomnianych, bo był to numer, który znalazł się na kompilacji I Care For You, ale nie był singlem i nie znalazł się też na żadnej wcześniejszej płycie Aaliyah. Był to taki niepublikowany numer na bicie Jazzy Faye, ale jest to kapitalny, kapitalny joint, nieodżałowana Aaliyah, numer o tytule Don't Worry, także posłuchajmy.

piękny, piękny numer Brandy i kawałek o tytule Happy, pochodzący z jej płyty Never Say Never z 98 roku. I tak jak u Michaela Jacksona w Unbreakable, tutaj również na bicie Dark Child, czyli Rodney Jerkins, producent z bardzo charakterystycznym, bardzo unikalnym stylem, który tworzył no naprawdę takie bangery, że jak tylko usłyszało się, że wchodzi beat, to od razu było wiadomo, że to Dark Child, nawet jeśli jeszcze nie miał wtedy swojego tego takiego audio taga Dark Child. No to słychać było, że to jest jego produkcja. A my zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji Soul Parku. Zapraszam Was do nas na fanpage na Facebooka. Tam wrzucimy odsłuch całości, naszą playlistę, na Spotify'u pełną tracklistę. A na koniec jeszcze jeden numer, tym razem z Afryki, z Nigerii. Tay Iwar i kawałek tytułu Find a Way. Z tej okazji, że wczoraj byłem na festiwalu afrykańskim African Beats w Kawęczynie Dworku, 40 minut od Warszawy. I dzisiaj jest jeszcze ostatni dzień festiwalu. Jeśli byście chcieli się przejechać, to polecam serdecznie. A na koniec Tay Iwar, Find a Way, Nameless Edit. To był Soul Park, ja nazywam się Marcin Natali i dziękuję Wam za obecność i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.

0: promocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.

0: Minęła 12.30, Błażej Obrzechowski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie zmiany w ruchu na Wisłostradzie, ognisko gruźlicy na Białołęce oraz areszt dla 35-latka z Kielc. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Zmiany w organizacji ruchu na Wisłostradzie. W związku z asfaltowaniem jezdni na bielańskim odcinku Wisłostrady kierowcy pojadą do centrum dwoma pasami. Jednym na właściwej jezdni i jednym na drugiej nitce, pod prąd. W stronę Łomianek również będą dwa pasy. Na obu jezdniach będą ograniczenia prędkości do 40 km. W kolejnym etapie, jeszcze w sierpniu, drogowcy planują ułożyć nowy asfalt na jezdni w stronę Śródmieścia. Cały remont ma potrwać do końca września. Ognisko gruźlicy w przedszkolu na warszawskiej Białołęce. Część dzieci skierowano na badania, a kilkoro trafiło do Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Z informacji rzeczniczki Białołęckiego Urzędu Katarzyny Wiśniewskiej wynika, że chorobę wykryto u jednej z pracownic placówki. Sytuacja została niezwłocznie zgłoszona do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przedszkole według zaleceń inspektora przeszło dezynfekcję sal i zabawek. Przedstawicielka sanepidu uspokaja, że zakażenie nie oznacza aktywnej postaci choroby. Dochodzenie epidemiologiczne nadal trwa. Sąd rejonowy w Kielcach zdecydował o areszcie dla 35-latka, który odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna w dwóch lokalizacjach trzymał ponad 300 ras różnych psów. Wewnątrz budynków panowały ekstremalne temperatury dochodzące do 38 stopni Celsjusza, co dla psów ras krótkoczaszkowych, takich jak buldogi francuskie, było torturą prowadzącą do niewydolności oddechowej. Trwa obecnie operacja zabezpieczenia i leczenia zwierząt. Pracownicy nie potrafią się odciąć od pracy podczas urlopu. Z ankiety przeprowadzonej w 2026 roku wśród ponad 500 użytkowników wynika, że 60% badanych ma z tym problem.
2: Bardzo często pracownik zostawia niedokończone sprawy, więc idąc na ten urlop cały czas myśli o pracy. Niektórzy pracownicy reagują trochę syndromem odstawienia, trzęsą im się ręce, myślą cały czas o pracy, zastanawiają się, czy zadzwonić. Musimy nauczyć się tego, że będąc na urlopie, jesteśmy tam po to, żeby wypocząć.
0: Dla serwisu Newseria mówiła Magdalena Pietkiewicz. Cytowane badanie wskazuje, że pracownikom oderwanie się od pracy podczas urlopu najbardziej utrudnia obawa, że po powrocie czeka ich wiele zaległości. Jednocześnie 40% pracowników odczuwa przeciążenie obowiązkami lub nie potrafi jednoznacznie ocenić ich skali. Zdaniem ekspertów może to sprzyjać utrzymywaniu się wysokiego poziomu stresu i pogarszać efektywność pracy.

0: stopy? Myślę, że nie, ale jeśli jesteście, możecie oglądać ten teledysk i będzie przyjemny, a jeśli nie jesteście fetyszysto stopy, też możecie oglądać ten teledysk i będzie przyjemny, bo to jest super zespół, fajny, i nagrywali ten piosenka w Grand Zero koło Lyonu, taki miast otwarty dla różnych gatunków muzyka i artystów, i gdzie mogą robić co trochę oni chcą, więc fajnie. Zespół się nazywa It Girls, it jak jeść, tak, i girls, jak girls. I dalej idziemy w Egiptu z lata 70. Było taki zespół, który się nazywa Al Masriyen, który grał taką fajną muzykę w sumie, i mają taki super kawałek, który się nazywa Asaf Gedan, to znaczy mniej więcej bardzo jest mi przykro. Na pewno to jest jakiś romantyczny coś. I oczywiście to jest na złe leżysko ten Habibi Funk, jeśli nie robi błąd. No, tak jest. I słuchamy to. Al Masriyen, Asaf Gedan.
1: Asaf Gedan. Mish mumkin taban.

0: تجربتي معك تجربة فاشلة وكانت واضحة من أول وهلة. آسف جدا.
1: المسخيان نوتوبيو شنكني I bilishme veik dik giptouz, la tache edem je chante, i terras, i djeme dalei ve chassou i ve chfiata. I djeme do Los Angeles, la ta ocean je chante, je ven je chante. Bo, jest taki fajnie składanka, który się nazywa Terangeles Vice, Iranian Diaspora Pop, la ta 98 trzeciego roku do 90. Trzeciego roku, 83 do 93. I tam była taka diaspora, Iranian diaspora, która mieszkała tam w Ameryki i robili muzyki, które lubi. I tam to był oczywiście czas ten syntetizator i różne taki trochę kiczowate elektroniczne dźwięk, który mam powiedzieć, że mam trochę, to trochę lubię tego. I wiem, że od czasu do czasu trudniej się słucha takiej muzyki, ale na pierwszy raz to jest taki niefajny, na drugi raz to jest cały czas nie wiem, na trzeci raz to jest może być i na czwarty raz chyba już zakochałem tę muzykę, ale wiem, że to jest trudno, więc to dlatego mówię to, że uważaj się, bo to nie jest łatwa muzyka, ale i tak to jest trochę śmieszne i ładnie, więc będziemy słuchać Fatanech, kawałek się nazywa Mola, Mamad, Jeanne, uwaga, kiczowaty.

I tak było fatane, mala mama Jan, tak czułem też taki w Sunset Boulevard, w jakiś taki stary Mercedes chyba z lat 80, prowadziłem taki w Sunset Boulevard, biło sun i nieważne. Idziemy dalej idziemy z lata, zostajemy taki trochę to samo klimat, z lata 80, ale teraz idziemy w ten czas to było Związek Radziecki, ale idziemy do Uzbekistan. Uzbekistan, taki kraj. Fajnie. I tam było taki zespół, który się nazywało, jak się nazywali? Original. Original. I mają świetny kawałek, który się nazywa Sen Kaidan Bilasan. Po uzbekistansku to znaczy jak ty... A, po uzbecku, przepraszam, to znaczy jak ty wiesz? Od gru. Jak ty wiesz? I co? To jest, możemy nazywać taki gatunków muzyka uzbek disco. I nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz w historii Radio Campus, że jest grany tutaj uzbek disco. Więc to jest niesamowity dzień dzisiaj, 10 maja. Pierwszy raz w Radio Campus uzbekistański, uzbek disco. Słuchamy to Original Sen Kaidan Bilasan.

Original Sen Kaiden Bilasan. Jak ty wiesz, voilà, super. Byliśmy w Uzbekistanu. Właśnie znalazłem ten kawałek na też taki super składanka, który się nazywa Synthesizing the Silk Roads Uzbek Disco Taik Folkotronika, Uyghur Rock et Crimean Tatar Jazz from Zlata 80 i Soviet Central Asia. Coś tam. No bardzo, są kilka ciekawostki, polecam. I label Ostinato Records wydawała ten składanka. No wszystko może się znaleźć, no widzę się wszystko. Idziemy do Paryżu w sumie, ale to nie tylko w Paryżu, ale trochę w Paryżu, bo to jest zespół Arad Kilo, kawałek się nazywa Du Kula, czy Du Kula, nie wiem jak się mówi.

0: Minęła 13.30, Błażej Bożochowski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie audyt Rafała Trzaskowskiego, przygotowania do defilady oraz 8 medali dla Polski. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Wynik audytu w warszawskich szpitalach. Rafał Trzaskowski poinformował na swoim kanale, że z końcem lipca zakończyły się wszystkie zalecone audyty.
2: Podjąłem decyzję o audytach. Audycie w Szpitalu Południowym, audycie na SOR-ach wszystkich warszawskich szpitali. I jasno zapowiedziałem, że te audyty odbędą się do 31 lipca, a później poinformuję o ich wynikach. Audyt badał umowy, pieniądze, grafiki i procedury. Audyt pokazał dyżury po 48, a nawet 72 godziny bez przerwy, a rekord to 110 godzin. To nie jest wina jednego miejsca, to jest luka w całym systemie. Audyt wykazał rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach naraz, z podwójną wypłatą.
0: O tym, czy doszło do przestępstwa, zadecyduje sąd. Niemniej duża część nieprawidłowości dotyczy jednej osoby. Co ciekawe, w przychodni na Ursusie, gdzie pracował ten sam lekarz, nie wykryto żadnych większych nieprawidłowości. Audyt kończy się pewnymi zaleceniami. Rejestracja rzeczywistego czasu pracy, koniec płacenia na słowo oraz każda podwyżka musi mieć uzasadnienie. Rafał Trzaskowski zdecydował również o opublikowaniu przeprowadzonych audytów na stronach miasta. Obecnie trwa anonimizacja danych wrażliwych. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła zapewnił, że armia jest przygotowana do defilady po próbie generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem myśliwców F-35 w polskich barwach. Żołnierze dedykują defiladę wszystkim Polakom, którzy płacą podatki i składają się na wyposażenie, które wojsko może wykorzystywać. 15 sierpnia 10 tysięcy żołnierzy będzie demonstrować transformację sił zbrojnych. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie, ale w wielu innych miastach również będzie można zobaczyć żołnierzy. Polscy uczniowie zdobyli 8 medali w Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji, 4 złote i 4 srebrne. Tegoroczną olimpiadę gościła Astana w Kazachstanie w dniach 2-8 sierpnia. Wyróżnieni to uczniowie liceów i techników z Krakowa, Kielc, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczący zarządu Fundacji Edukacji i Rozwoju Sztucznej Inteligencji Michał Marcinkowski poinformował, że według nieformalnej klasyfikacji państw Polska zajęła 3 miejsce na świecie, po Rosji i Chinach. Program zawodów obejmował 2 rundy konkursu indywidualnego oraz konkurencje drużynowe, a uczestnicy mierzyli się z problemami z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Reprezentację na zawody międzynarodowe wyłoniła zorganizowana w kwietniu 2026 roku Polska Olimpiada Sztucznej Inteligencji. Ostrzeżenie dla turystów. W związku z wysokimi temperaturami w Tatrach wielu spacerowiczów decyduje się na kąpiel w miejscowych stawach. Tatrzański Park Narodowy apeluje, że za kąpiel grozi mandat nawet w wysokości 1000 zł. Funkcjonariusze Straży Parku patrolują okolice najbardziej uczęszczanych tatrzańskich stawów, m.in. Morskiego Oka, i reagują na naruszenia. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec 2 turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. Każdy z nich został ukarany mandatem w wysokości 700 zł za popełnienie 2 wykroczeń. Obok kontroli prowadzonych w terenie, park prowadzi działania informacyjne i edukacyjne, przypominając, że tatrzańskie stawy i potoki nie są miejscami przeznaczonymi do kąpieli.
1: Akademickie Radio Campus.
3: Repetition. Wiederholung. Wojna powtórka.

ten syntetizátor, ktorý ja ľúbie. Vlastne teraz slyšali sme Zor Bejler, Kalavarek še nazýva, Gojundeki Jaslarina. To je druhý Kalavarek, taký fajný skladanka, ktorý še nazýva Uzeli Psychedelic Anadolu. No, chodí chyba o muzika psychedeličnej z Turky, z turecky. Tak. Zostajemy na taki trochę dziwne rzeczy, które się dzieją w świecie, bo dzisiaj, 10 maja, to jest 48. urodzina lądowanie UFO w Emilcin, w Polsce naszej. Więc wiem, że tam jest wielka impreza i różne, takie niespodzianka. Ale 48 lat temu pana Jana Wolskiego spotkała kogoś, który nie było w ten dzień, nie wiem skąd on, ty ludzi przyjechali, czy nie wiem, czy ty możemy powiedzieć, że to było ludziami, czy istoty dziwne i inne niż, ale prawdopodobnie jest sympatyczny, bo Jana Wolskiego potem opowiedziała wszystko i tam jest monument o ten spotkanie i co tam. I to dlatego następny kawałek się nazywa UFO. Kto robił ten kawałek? To jest Forever Pavo featuring Lee Spector. I Forever Pavo to jest też trochę taki nie wiadomo co to jest, trochę jak UFO. To jest muzyczny UFO. Muzyczny UFO, i bo to jest robot, ale analogiczny robot, który śpiewa. Ale ciekawostki. Dobra, słuchamy tu Forever Pavo UFO.

Forever, Pavo, UFO, Ia, Daley, tak, zostajemy trochę w Francji, bo to będzie Sexy Sushi, jeden z moich ulubionych zespołów oczywiście. I właśnie to jest stary kawałek, ale teraz wydali płyta w końcu. Kawałek się nazywa Estafet. Estafet to jest taki bus albo van, że różne rzeczy może się robić w ten van. Słuchamy Sexy Sushi, Estafet.

Sexy Sushi, estafet. Właśnie jest super dźwięk na ten studio i że mam powiedzieć, że nigdy nie słucham za bardzo, co ona śpiewa i się okazuje, że to jest trochę piosenka dla dorosłych, bo na ten van robią rzeczy dla dorosłych chyba, które nie... No, możemy powiedzieć w radio trochę, bo to nie robią taki, też taki gra różny, że taki... Taki BDSM klimat i to jest, no, Sexy Sushi, to jest duet Rebecca Warrior i Mitcha Silver, który, no już nie ma ten zespół, ale, ale są inny zespół, fajnie. I dalej, bo zostajemy na taki już trochę technowaty klimat i idziemy do Berlinu i w Berlinu kiedyś na Tindera się spotkało dwie osoby i bardzo się lubili i robili zespół. I właśnie, i ten zespół to jest Brutalismus 3000 i mają jeden kawałek, który ma tytuł po francusku Je n'existe pas, to znaczy nie istnieją. I, bo uwaga, albo może się dać bardzo głośno, albo nie za bardzo, bo może się złamać taki speaker, coś tam. To uważaj się. Brutalismus 3000, je n'existe pas.

No, to była brutalizmus. Trzy tysiące i faktycznie to jest trochę brutalny. Czułem taki techno-energia w Berlinu. Ale nie tylko właśnie, bo tworzyła ten zespół to dwie osoby, więc, które się spotkały na Tindera i jeden był ten niemiecki osoba, która się nazywa Theo Zeitner, ale też nasza sąsiadka z Słowacji, która się nazywa Victoria Wasiliki Daldas. Wszystko wiecie teraz. I zostajemy cały czas na ten techno-elektroniczny vibe. To będzie teraz znany zespół Kompromat, inny duet Rebecca Warrior, która też grała na Sexy Sushi i też gra z pan Vitalik, DJ Vitalik w zespół Kompromat. I kawałek się nazywa No Stranger to Heartbreak. I mamy 2 minuty 47 sekund przyjemności.

Waouh, Toby Wa, Compromat, Rebecca Warrior et Vitalik, ils sont bardzo dobry, bardzo moc jest, wszystko jest. Nasze ostatnie kawałek dzisiaj to jest taki remix robiony przez Steve Clash. On robi taki mieszanka muzyka i właśnie mnie remiksowała taki hip-hopowy niemiecki zespół, który się nazywa Disaster. Kawałek się nazywa Siamo Tutti i to wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Papa.

0: Playing the best music from the UK every week. Selector
1: Radio. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: 14.30, Błażej Bożochowski.
1: Akademickie Radio Campus.
4: W tym serwisie złota po remoncie, internetowy oszust złapany, trzy nowe windy na Pradze Północ. Zapraszam.
1: Wiadomości.
4: Ulica Złota w nowej odsłonie. Prace toczyły się ponad 2 lata. Po ich zakończeniu przestrzeń zmieniła się na deptak. Pojawiły się 2 fontanny i miejsca do odpoczynku. Przybyło też zieleni, o czym mówił Rafał Trzaskowski.
5: Całe centrum miasta wygląda zupełnie inaczej. Po prostu oddaliśmy je w ręce warszawianek i warszawiaków. I o to dokładnie chodziło. Chodziło o to, żeby wygodnie można było korzystać z centrum miasta. Rozejrzyjcie się Państwo dookoła. Wszędzie to robimy. Pójdźcie Państwo choćby na Plac Powstańców Warszawskich. Zobaczcie Państwo kopiec Powstania Warszawskiego, czy w końcu nowy park na Żeraniu. Takich miejsc jest mnóstwo. Cała Warszawa się zazielenia.
4: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski zaznaczył, że zmiany, które przeszła ulica Złota, będą rozwijały się dalej w kierunku ulicy Henryka Sienkiewicza. Przebudowa ulicy Złota jest kolejną realizacją w ramach nowego centrum Warszawy. Ponad 120 klientów straciło łącznie ponad 1 000 000 zł. Damian D. przyjmował zamówienia w sieci, ale ich nie realizował. Zamówienia w sklepie przyjmował w okresie od 16 sierpnia 2022 roku do 17 kwietnia 2023. Dodatkowo śledczy zarzucają mu 2 oszustwa w okresie od 30 maja 2022 do 19 kwietnia 2023. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 3 kolejne kamienice na Pradze Północ zostaną wyposażone w windy. To kolejny etap miejskiego programu poprawy dostępności budynków mieszkalnych należących do Warszawy. Warszawa od kilku lat realizuje program budowy wind w miejskich budynkach wielorodzinnych. Urządzenia montowane są zarówno przy okazji kompleksowych remontów, jak i w ramach odrębnych inwestycji. Teraz pojawią się przy ulicach Łochowskiej 39, Kowieńskiej 21 i Nieporęckiej 10. Trwa przetarg. Zakończenie wszystkich prac planowane jest do 2030 roku. IMGW poinformował o rekordowo niskim stanie wody w Wiśle. Stacja znajdująca się przy bulwarach wiślanych odnotowała zaledwie 102 cm poziomu wody. Wynik ten przebija dotychczasowy rekord z września poprzedniego roku, który wynosił 104 cm. Rekordowo niskie są również przepływy wody. Miejscami widać dno, a w korycie rzeki odsłaniają się piaszczyste łachy.
1: This is Selector Radio.

0: Selector Spotlight on Selector Radio.
1: Reklama.
2: W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Reklama.
3: Zbliża się 15.30, Błażej Bożuchowski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: W tym serwisie bezpłatne webinary w Ministerstwie Zdrowia, świadomość Polaków w kwestii żywienia wzrasta oraz zmiany w dowodach osobistych. Zapraszam.
4: Wiadomości.
3: Wynik audytu w warszawskich szpitalach. Rafał Trzaskowski poinformował na swoim kanale, że z końcem lipca zakończyły się wszystkie zlecone audyty.
5: Podjąłem decyzję o audytach. Audycie w Szpitalu Południowym, audycie na SOR-ach wszystkich warszawskich szpitali. I jasno zapowiedziałem, że te audyty odbędą się do 31 lipca, a później poinformuję o ich wynikach. Audyt badał umowy, pieniądze, grafiki i procedury. Audyt pokazał dyżury po 48, a nawet 72 godziny bez przerwy, a rekord to 110 godzin. To nie jest wina jednego miejsca, to jest luka w całym systemie. Audyt wykazał rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach naraz, z podwójną wypłatą.
3: O tym, czy doszło do przestępstwa, zadecyduje sąd. Niemniej duża część nieprawidłowości dotyczy jednej osoby. Co ciekawe, w przychodni na Ursusie, gdzie pracował ten sam lekarz, nie wykryto żadnych większych nieprawidłowości. Audyt kończy się pewnymi zaleceniami. Rejestracja rzeczywistego czasu pracy, koniec płacenia na słowo oraz każda podwyżka musi mieć uzasadnienie. Rafał Trzaskowski zdecydował również o opublikowaniu przeprowadzonych audytów na stronach miasta. Obecnie trwa anonimizacja danych wrażliwych. Każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 12 Ministerstwo Zdrowia organizuje bezpłatne webinary informacyjne dotyczące funkcjonowania centralnej e-rejestracji. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest centralna e-rejestracja i jak z niej korzystać. Eksperci wskażą, w których miejscach aplikacja oraz internetowe konto pacjenta oferują dostęp do nowego urządzenia. Przedstawiona zostanie także szczegółowa lista lekarzy specjalistów, do których można zapisać się drogą elektroniczną. W trakcie prezentacji omówione zostaną praktyczne kwestie związane z obsługą systemu, w tym samodzielne umawianie, zmiana terminów oraz odwoływanie zaplanowanych wizyt. Uczestnicy poznają również działanie nowo wprowadzonej funkcji poczekalni. Świadomość żywieniowa Polaków rośnie. Przeciętne spożycie owoców jest dziś wyższe niż dekadę temu. Jak wynika z danych GUST, w ubiegłym roku wyniosło ono prawie 4 kg na jedną osobę w gospodarstwie domowym, podczas gdy dekadę wcześniej było to nieco ponad 3,5 kg. Owoce jagodowe znajdują się regularnie w czołówce najpopularniejszych owoców wśród konsumentów, którzy zwracają uwagę nie tylko na aspekty zdrowego żywienia, ale też na jakość spożywanej żywności. W marcu 2026 roku najczęściej spożywanym owocem przez Polaków były jabłka, po które sięgało 87% Polaków. Na drugim miejscu znalazły się gruszki, a na trzecim borówki. Nieco ponad połowa Polaków deklaruje, że najważniejszym dla nich kryterium przy zakupie żywności jest jej jakość.
6: Polacy coraz częściej są świadomi, że owoce mogą niestety zawierać pozostałości pestycydów i innych środków ochrony roślin na swojej powierzchni. W związku z powyższym pamiętajmy, najwięcej składników odżywczych jest właśnie w skórce. Trzeba ją jeść, więc stąd owoce, które są takimi pewniakami, nie mają tych pestycydów, są naprawdę wspaniałe dla całej rodziny.
3: W lipcu bieżącego roku wystartowała kampania resortu rolnictwa To Twój Pewniak, której jednym z elementów jest promocja owoców, zero pozostałości pestycydów. Mowa o produktach, w których badania laboratoryjne nie wykazały wykrywalnych pozostałości środków ochrony roślin. Zmiany w dowodach osobistych już od 1 grudnia. Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić życie obywatelom. Nowelizacja zakłada m.in., że dokument będzie można odebrać w dowolnej gminie, która została wskazana na etapie składania wniosku. Co istotne, nadal organem wydającym dowód osobisty będzie gmina, w której wniosek został złożony. To rozwiązanie ma być udogodnieniem dla osób, które pracują lub mieszkają poza miejscem zameldowania. Z kolei w ewidencjach paszportowych pojawią się nowe dane, m.in. daty i miejsca urodzenia rodziców, osoby ubiegającej się o dokument. Ponadto projekt wzmacnia też obowiązek składania oświadczeń o władzy rodzicielskiej pod rygorem odpowiedzialności karnej.
1: Campus.
7: on radio across the world. This is Selector Radio.
8: Whoa, whoa, whoa, whoa, what's that monkey bar? It makes a monkey bar so curious. A monkey bar,

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: 97.1 FM.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

Crying in the Night. Cześć, tu Jan, Sunday Soul Seller. Witam wszystkich słuchaczy. I od razu zaczęliśmy od płaczu. To była grupa The Monitors, Crying in the Night. A teraz Millie Jackson opowie o swoich łzach.

Jubilat i artysta tygodnia to Joe Tex. Już dawno nie żyje, ale gdyby żył, to by miał urodziny w zeszłym tygodniu. Joe się świetnie poruszał pomiędzy baladami i numery tanecznymi i jego gorący taki okres był lata 60., ale miał dość długą karierę. Zaczynał w 50., 60. i nawet do epoki disco nagrywał hity, głównie dla wytwórni Dial i Atlantic. Miał długą karierę i ludzie niestety najlepiej znają Joe'a z różnych opowieści z internetu, jak tak wkurzył James Browna kiedyś, że James zaczął za nim iść i zaczął strzelać w jego kierunku w jakimś klubie, ale to opowieść może na inny dzień. Wrócimy jeszcze do Joe'a przy koniec audycji.

0: they doing all right.
1: No, jak wiecie, w Sunday Soul Cell nie unikamy trudnych tematów i dzisiaj otoczymy trochę o dramaty rodzinne z perspektyw młodych dziewczyn. Pierw mamy Diana Ross and the Supremes. Oni opowiadają, zresztą Diana opowiada, jak zrobiła się słynna i miała same towarzystwo bogatych, się trochę zaczęła wstydzić swoich biednych początków i szczególnie swojej mamie. Piosenka jest o tym, jak teraz jej bardzo szkoda, że tak olała mamę i piosenka I'm Living in Shame. Potem będzie grupa The Lovelights i oni opowiadają o jako młoda dziewczyna, która się znajduje w ciąży i znajduje się w problemie, jak powiedzieć jej rodzicom. How can I tell my mom and dad? A na koniec grupa The Shangri-Las. Sama Amy Whitehouse powiedziała, że ta piosenka jest jedna z najsmutniejszych, która kiedykolwiek słyszała. Jest też prosta, kłótnia z mamą, o chłopaku oczywiście, dziewczyna ucieka z domu, no i nigdy się znowu nie spotyka z mamą. To posłuchajmy.

To byli The Shangri-Las, biała grupa, ale ładnie się mieszczą właśnie w tej całej kategorii girl groups razem z The Supremes, The Chiffons i wiele innymi. W zeszłym tygodniu Harvey Fuqua był mianowany jako jeden z jubilatów tygodnia, ale ja wtedy zapomniałem jego artystów, których wynalazł, przedstawiam go jako łowca talentu, kogo on aktualnie znalazł. I może to w tym tygodniu zwrócimy do tematu. Pierwsza piosenka będzie grupa The Moonglows, w którym sam Carvey był i śpiewał, ale tutaj się zaczął karierę młody Marvin Gaye. Potem usłyszymy samego Marvina, którą całe życie się przyjaźnił z Harvey. I potem mamy grupę The New Birth. To była stworzona przez Harvey'a i nagrywała dla wytwórni RCA w pierwszej połowie lat 70. Na końcu programu usłyszymy instrumental tej instrumentalnej części New Birth, którzy się nazywali The Nightlighters. Dużo fajnych albumów i w pierwszych połowach 70. Właśnie nagrywali The Nightlighters i The New Birth. Bam.

Drugi jubilat tygodnia jest pani Barbara Mason. Na szczęście Barbara jeszcze jest z nami i bardzo aktywna. Bym chciał trochę więcej czasu poświęcić Barbarze, może w innym tygodniu, ale zaczniemy z jej pierwszym dużym hitem z lat 60. Ona pochodziła z miasta Filadelfii. To było dla Arctic Records i piosenka już chyba znana, bo nie pierwszy raz ją gram na Sunday Soul Cellar. Yes, I'm Ready. Piękna balada. Młoda dziewczyna się jakoś przedstawia swojemu chłopakowi. I potem jeszcze raz wrócimy do artysty tygodnia Joe Tex z piękną baladą tym razem. I może ją kojarzycie, że dość... że dość pokaźna była w filmie Death Proof przez Quentin Tarantino, jak dziewczyny, bohaterki tego filmu zagrali ją na grającej szafie.

Okay, that's it. Do słyszenia w przyszłym tygodniu. Playlistę wlepię na swoje media społeczne, Sunday Soul Seller Facebook i Instagram. Też nie zapomnijcie o podcaście Funkologia. I to chyba wszystko. Obiecałem grupę The Nightlighters. Na pewno znacie ten numer. To kiedyś był mój taki theme tune na wczesnych edycjach Sunday Soul Seller. Do widzenia i w przyszłym tygodniu.

0: Nikad ti to się numer.
1: Ale to dobre.
2: Ale świetny zespół znalazłeś. Co ty chciałeś tu puścić jako pierwszy utwór dzisiejszej audycji, 42. audycji Imię Ojca i Syna na antenie Radia Campus, Tomek Bryndal.
1: Rafał Bryndal to Tropical Soldiers in Paradise. Znakomity zespół, który kręci się po mieście, po kraju, po świecie i wszyscy powinni to wiedzieć.
2: A ty ich, ale co oni są, co skąd oni są?
1: Tak brzmi, oni są byli z podwórka od nas.
2: Co, z Warszawy?
1: No tak, tutaj. Kręcą się tak tu między placem jednym a drugim.
2: I słyszałem, słuchaj, że za miesiąc grają w Poznaniu.
1: A nie bez tak zwanej kozery puściłem ten numer, ponieważ ten numer nosi tytuł 700.
2: Tak.
1: A 700 to jest anielskie przesłanie i ktokolwiek ma...
2: A teraz na ten...
1: Ktokolwiek ma kontakt z liczbą 700, jego marzenia i życzenia się spełnią. I teraz wszyscy słuchacze Radia Campus będą zawdzięczali nam to, że jak ruszą zaraz do swoich działań, by spełnić to, co im tam świta w głowie, to im się spełni. Na przykład warto teraz zadzwonić zaraz po tym numerze do kogoś, z kim by się chciało spotkać albo z kim się zrobić biznes.
2: To możesz teraz puścimy ten utwór, co?
1: Będziemy minut. Bez końca to puszczać,
2: no,
1: tak?
2: Audycja, cała audycja ze Tropical Soldiers in Paradise utworem 700.
1: A Tymek
2: ale
1: tam gra na basie.
2: Bo... Niech się wam szczęści. Tymek tam przyjdzie gra na basie. Do was wesoły duch anielski, tak? 700.
1: Tak, a co ty teraz jako odpowiedź mi tutaj zaproponujesz? Ponieważ pamiętajcie, drodzy słuchacze, ta audycja polega na tym, że raz ja coś proponuję, a raz mój syn.
2: Rzekomo. Mm-hmm. Ja się rzekomo proponuję, nie że rzekomo twój syn. aha, okej.
1: Rzekomo, rzekomo takie imię, rzekomo.
2: Chyba musimy porozmawiać, bo zrobiło się dziwnie, a teraz chciałem zaproponować utwór Dziwny Weekend zespołu Breakout. Breakout Mirek Bosiński.
1: Dobra.
2: Dziwny Weekend. Ostatnio gadałem z moim dobrym przyjacielem zespołu Torpedo, który zwrócił uwagę na szczególną konstrukcję tekstową tego utworu. Mianowicie jest on chyba o zabawie w środki zakazane. To się proszę wsłuchać w tekst bez bardzo o tym. Jest to bardzo zawalowane, ale rzeczywiście, jak się tego słucha z tą myślą, no tam Mira...
1: To zależy. Każdy tekst można sobie wymyślić, o czym jest, jeżeli się ma to na myśli.
2: Powiedział pierwszy tekściarz.
1: Każdy tekściarz można interpretować na różne sposoby.
2: No, Dziwny Weekend. Zinterpretujcie to, jak chcecie. Ale moim zdaniem jest to
1: Zobaczymy o czym, no. Posłuchaj.

0: Niezły, co? Świetny.
1: Świetny, to taki utwór, który powstał pełno na zlecenie takiego odlotowego biura turystycznego, które oferuje rozmaite destynacje wakacyjne. Jesteśmy w czasie wakacji.
0: No, co za eufemizmy lecą.
1: Ludzie są w rozmaitych sytuacjach. Jedni są nad morzem, inni.
0: Wszystko można rozumieć, jak się chce. Pozdrawiamy tych, co jeszcze kontynuują ten weekend, mimo że kończy się, gdyż jest niedziela wieczór.
1: Mhm. I to wszystko zależy od twojej wyobraźni, bo czasami...
0: Jak się kończy weekend, no to prawda. Można też go przedłużyć często do poniedziałku i dalej.
1: I całe życie można mieć weekend.
0: Były takie czasy.
1: Ale czasami można w ten weekend i z biurem podróży wybrać się na Mauritius.
0: To się cieszę, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć coś o breakaucie, bo przepraszam, bo wiem, że tutaj już w swoim stylu podprowadzasz delikatnie pod kolejny tur, który proponujesz. Ja tylko chciałbym w tym miejscu pozdrowić kolegów i przyjaciół, no przyjaciół w sumie, tak kurczę, ale się tak za no, bliskich mi druhów zespołu Torpedo i wszystkim tym, którzy wczoraj przyszli na potańcówkę. Café Plons na terenie ASP Warszawa. Było fenomenalnie. I ten utwór właśnie wczoraj też poleciał. Nie, jeszcze nie przez nas, ale Sparky z Soul Service nam go zaserwował. Było cudnie. Dziękuję. Tak chciałem tylko tak się, no nie wiem.
1: Tak, wszyscy byli pod wrażeniem Plonsów, a ja zapraszam na Plonsy na Mauritius, ponieważ Reginald Omas ma modę.
0: Czwarty.
1: Urodził się niby w Londynie, ale jego ojciec pochodzi z Mauritiusa, a on kontakt z rodzinnymi ojca stronami utrzymuje cały czas. I dlatego taki skojarzy mi się to z Mauritiusem. No tam można jakieś w muzyce jego odnaleźć klimaty. A tak przy okazji.
0: To dobrze.
1: Co z czym kojarzy ci się Mauritius? Ty byłeś kiedyś...
0: Z małym Ritusem.
1: A byłeś kiedyś tym, jak to się mówi, ten co zbiera znaczki...
0: Filatelista?
1: Filatelisto.
0: Filatelista z Mauritiusa?
1: Ja miałem kiedyś album na Poczta
0: Polska.
1: Który wsiadł
0: do Priusa?
1: Nie, Blue Mauritius to jest jeden z najbardziej poszukiwanych znaczków w historii. Osiąga niebywałe ceny.

0: na tych wszystkich giełdach. Bruno Mauritius, no. Ja miałem...
1: A w jakim jest kolorze?
0: W dwóch kolorach jest i to jest tam Królowa Wiktoria i 500 egzemplarzy w ogóle było wypuszczonych chyba jego. No to, a to posłuchajmy, tej Reginald Thomas Mamodę bardzo.
1: Aż ciekawe, czy się tyle wysłał listów na Mauritiusie.
0: Jak dostaniesz taki znaczek, to daj mi znać.
1: Będą znaki.
0: Dobrze, znaczek, znać.
1: Wszystko, wiecie, Mauritius,
0: my tu się bawimy
1: Mauritius i filatelistus. Mm-hmm. Reginaldus Osmosus Mamondus teraz, tak? Mm-hmm. It's our world.
0: It's our world.
1: Zobaczymy ten smaczek mauritiański.
0: Bezdyskusyjnie, it's our world.

0: momencik.
1: O, co to się stało? Nie zapanowałeś nad tymi pokrętłami?
0: Nie zapanowałem nad sobą, dokładnie. Pokrętła mnie obezwładniły.
1: Ale ten... ja wiem, dlaczego powiedziałeś, że to jest sexy groove i tak się rozmarzyłeś.
0: Dobrze, że ci w radiu nic nie widać, tak.
1: Sexy groove fajny był ten.
0: Nie, no Reginald Osmas, no tak, nie wiem, ta nutka prosowa z elementami muzyki z Mauritiusa, tak... To tak ktoś dostał zadanie po prostu. Ale tak, ale wierzę, że tam są.
1: No ja tak sobie to przeczytałem o nim, ale też o Mauritiusie, ponieważ to jest Radio Campus, trzeba tam coś
0: trzeba wiedzy, jakąś wiedzę.
1: Tutaj. Jeżeli byście się chcieli skomentować cokolwiek i chcielibyście z nami kontakt nawiązać, to nie macie szans, bo... Bo my nie mamy żadnych jako imię ojca i syna mediów społecznościowych. Musicie kombinować.
0: Dokładnie.
1: I to jest nasze zadanie. Cokolwiek wam tu się podoba, nie podoba, to...
0: Jeden i tak, bez zadań, daj spokój.
1: I tak nie mam. Macie szansę, żeby nam te, o tym dać znać, żeby, chyba że tu przyjedziecie do Radia Campus.
0: Ja dostałem znać, że pierwszy utwór Tropicalsów, czyli 700 Kwaśny, to miła recenzja, to bardzo dobrze. No to teraz podbijam stawkę kwaśności i eksperymentalna kumbia. Co ty na to?
1: Jestem jak...
0: Zresztą mało mi to obchodzi. Meridian...
1: No dobra.
0: Meridian Brades, homenaje a la mujer colombiana.
1: To jest teraz ostatnio taki trend, żeby robić kumbię właśnie w tym stylu. Byłem w Meksyku
0: w ogóle
1: i coś wiem.
0: Tak?
1: Mhm. Dobra, puszczaj.
0: To są Kolumbijczycy akurat.
1: No dobra, ale latynoska muzyka jest wszędzie tam.
0: Tak jest.
1: Kupiłem dużo kolumbijskiej w Meksyku.
0: Opowiadaj.
1: No dobra. Nie opowiadam, ty opowiadasz.
0: No dobrze, no to Meridian Brothers, homenaje a la mujer colombiana. Możemy tak?
1: Tak. Może.

0: Kumbia ma
1: rozmaite. No to ma rozmaite.
0: No tak rozmaitą formę przyjmuje ta kumbia. Bardzo fajna taka zakręcona ta kumbia była. Latynoska.
1: Taka kumbia latynoska. Taka.
0: Ale pozostajmy w latynoskich klimatach.
1: No słucham cię.
0: Skoro już tam wyprowadziłeś nasz pojazd kosmiczny, który wygląda jak nasze studio w Radio Campus. Przypominam, że słuchacie imię ojca i syna, Rafał Bryndal.
1: I Tomek Bryndal.
0: Koleś bardzo fajne imię mam. Alfredito Linares. Uh-huh. Urodzony w Peru. Uh-huh. Jest taką legendą salsy, ponieważ od najmłodszych lat przejawiał i tworzył. Jeździł po świecie, w sensie latynoskim świecie, grał w rozmaitych. Na festiwalu w Cali, w Kolumbii, wzięli go albo za Kolumbijczyka, albo za Kubańczyka, tak mówili o nim. A on był Peruwiańczykiem z nimi. Powrócił do tej Limy i matka mu powiedziała, słuchaj, to jest legenda, na płycie taka była. Że go okradli i całe studio mu zabrali. I on co robi? Tak opowiada. Bierze walizkę, kładzie na kolanach i zaczyna tworzyć ten numer, który stał się hymnem muzyków salsy. Poczuł promień słońca i nazwał ten numer Tiahunaco. To jest brama słońca, to jest taki monolit na stanowisku archeologicznym na granicy Boliwii i Peru.
1: I co zrobił na tym coś?
0: No tak, ten numer, wiesz, dzięki temu promieniowi słońca, które tam przez tą bramę, on to tak, wiesz, no to ładna historia, co?
1: Ładna. No tak, trzeba nieraz otworzyć walizkę i napisać utwór.
0: No to czasami trzeba przeżyć coś, żeby coś napisać. I to jest kolejna myśl.
1: Kolejny aforyzm, tak? Mhm. Z kolekcji.
0: Ty też jak coś przeżywasz, to tworzysz. Nie wiem, jak słuchacze przeżyją te nasze audycje dzisiaj. Czy są w stanie?
1: Czy jak przeżywam, to tworzę? No to jest świetne pytanie.
0: Bo jak można tworzyć bez przeżywania?
1: No i właśnie.
0: I tu zapadła cisza. Posłuchamy Alfredo Linaresa, zwany przez rodzinę Alfredito.
1: Alfredito Linares.

0: Pap.
1: Fajne.
2: Tak, lubię.
1: Muszę zawsze się pochwalić za ten wybór.
2: Lubię zawsze, jak się kończy latin. Tak, to jest taki akcent. Nie, że...
1: ja lubię tę sekcję rytmiczną, tam tak do przodu jedzie.
2: Idzie tak.
1: Ja stwierdzam, że ja chyba jestem latynosem, bo uwielbiam taką muzykę. Bez przerwy bym mógł tego słuchać. Nieustannie.
2: No dobrze.
1: Tak, ja jestem latynosem, to też musi być latynosem.
2: Prowadzi liczenia, jakieś imię przybrał jako latynos?
1: Moje dobre jest Rafael.
2: Rafael.
1: To z brazylijskiego, ale jeszcze brazylijska nuta jeszcze dzisiaj na pewno będzie.
2: Bo ja właśnie się zmartwiłem, że chyba kącik, nie zapiekowałem kącika dzisiaj.
1: A ja mam.
2: Dobrze, to jesteśmy bezpieczni przed panem konsulem. Tak.
1: Słuchaczom, którzy są pierwszy raz są pierwszy raz świadomi tego, że słuchają naszej audycji.
2: Dokładnie.
1: Chciałem się poinformować, że czasami są rozmaite kąciki u nas. I kącik brazylijski często się zdarza.
2: I kąciki ust też są, idą w górę czasami.
1: Kącik krajoznawczy już był. Krącik filmowy. Na Almodovarze byłem nowym. To polecam.
2: Mauritius, tak, to był ten krajoznawczy. Nowy Almodovar w formie. No to się cieszę.
1: Estetycznie fajnie to wygląda wszystko. Poza tym co? Poza tym cieszę się, że kolejny raz udało nam się spotkać w niedzielny wieczór, by poprowadzić audycję Imię Ojca i Syna.
2: Jakieś takie straszne zaległości filmowe, wiesz, szczerze. Co jest to, nie oglądałem.
1: A były Nowe Horyzonty, nie?
2: Były. Bo jakoś mnie dominęło. Omija człowieka dużo rzeczy.
1: Bo to jest kolejna myśl naszego programu. Omija człowieka...
2: Wytatuuję to sobie z tyłu głowy, no, ewidentnie.
1: Omija człowieka...
2: dużo rzeczy. Nie ominęła mnie z kolei najnowsza produkcja z
1: zespołu... Jakoś nazywa? Rave Moods?
2: Nie, to później. Tutaj zrobiłem szachermacher. Teraz... nie ominęło mnie, wieść się niesie, że Busta Rhymes wydaje nowy album z J. Dillo. To jest o tyle dziwne, że J. Dilla nie żyje, ale już od lat, ale rozumiem, że na bitach Dilli i pojawił się chyba pierwszy singiel z nadchodzącej płyty. Jest, jak się można domyśleć, bardzo w stylu Busta Rhymesa i J. Dilli. Bardzo, no to może tak ci puszczę.
1: Dobra. Tak, Dilla to...
2: Nie ma co mówić, trzeba po prostu posłuchać.
1: Jak Dilla, to nie mamy dilamatów.
2: Yo! Nie jest z ciebie diletant, słuchaj.
1: Nie robię już Dilla, nic więcej.
2: Mój mózg ma mały delay w tej,
1: tak,
2: w tej chwili. No, ale tak. No, oczywiście myślę... Dobrze. Spaz, Busta Rhymes i J. Dilla. Antenie Radia Campus, audycja Miłość Twojego Syna.

0: Andamo, homie. No świetnie, no basta, deala, wiesz.
1: Cudownie. Trochę zamilkłem, ponieważ...
0: Ciągle biorąc pod nad słowem z deal, tak?
1: Nie. Biorąc pod uwagę, że są podcasty z naszymi audycjami na stronie Radia Campus, czasami słucham i wiesz, jak dochodzę do wniosku? Że czasami, że często za dużo mówię, a ty za mało mówisz i dlatego teraz postanowiłem trochę być trochę milczący. I czekać, co powiesz.
0: No to miło.
1: No ale co mam powiedzieć? Tak, ci radio nie lubi ciszy.
0: Miła jest refleksja, ale komedia to dramat plus czas.
1: Kolejna myśl Tymka Bryndala.
0: Nie moja, ale tak. No.
1: Ale przekazana tobie, nie, przez
0: no,
1: ciebie na
0: antenie. Ja już tak przywykłem do tego, że ja przychodzę i cię słucham. No, to teraz tak no, wyłysznie do tablicy, jakbyśmy byli w jakimś radiu akademickim, czy coś?
1: Nie, nie chcę cię wywołać do tablicy. Na rowerze dzisiaj przyjechałem.
0: Na rowerze samochodem.
1: Chcesz posłuchać o moim rowerze?
0: No, miałem coś mówić, czy to też... No, słuchaj, tak. Ja marzę o rowerze składak. Muszę przyznać.
1: A ja mam Koga Miata.
0: Sprzedałbym rower i wszystko, żeby mieć taki składak. Ty masz Kogę. Koga Miata robiła lufy do karabinów.
1: Miata, a Koga to jest jakaś holenderska, oni razem tam. Ale to jest z lat 60. ten mój rower i jestem bardzo dumny z niego.
0: No to jeszcze mógł jeszcze napomować prochu.
1: Czułeś jak Murakami, jak na nim jeżdżę. A teraz
0: ze wszystkich
1: teraz
0: Japończyków, ze wszystkich Japończyków, których mogłeś się... No teraz... A, czy... No, czy
1: teraz ja, J-Words.
0: J-Words, tak.
1: J-Words na szansu. To jest elektroniczny kolektyw muzyczny. A w zasadzie to jest jedna dziewczyna, Jennifer Hernandez z Brooklynu. J-Words to czyli wszystkie słowa na literę G. Czyli J.
0: Tak, czyli J. Mhm.
1: J.
0: O.J. Simpson. To ty wtedy przecież, kiedy to, który to był?
1: Nie pamiętam dokładnie.
0: To się rodziłem wtedy.
1: Tak, ale śledziłem.
0: A ty pamiętasz, bo ostatnio coś tam, badałem jakieś inne rzeczy i wtedy, kiedy byliśmy tam, no to był Una Bomber w Stanach. Czy ty pamiętasz wtedy?
1: Nie pamiętam.
0: Aha, no dobrze.
1: J-Words.
0: J-Words, Clarity.

0: Świetne.
1: Też się cieszę, że to mogłem zaproponować i tobie się podoba.
0: Bardzo, bardzo mi się podobało. J-Word. Mhm.
1: Jest też kącik często, że wspominam o sztucznej inteligencji, która coraz bardziej pochłania nasz tak. świat. Tak?
0: Raport ze świata Rafała Bryndala. Słuchamy.
1: A wiesz co, to są jednominutowe dramy?
0: Czy jest bardzo źle?
1: Słyszałeś o tym, tych takich filmikach jednominutowych, co w Chinach jest tak bardzo popularne, że co drugi chyba Chińczyk to ogląda?
0: Gdybym był Chińczykiem, to może.
1: To sztuczna inteligencja spowodowała, że ci, co to tworzą, już tracą pracę i chyba 700 tysięcy ludzi tam traci pracę przez to. Czytałem ostatnio artykuł o tych filmikach, proszę. No, tam ich jest dużo, no, ale to cały jest teraz proces, który spowoduje, że wielu ludzi zmienić musi swoje zajęcia. To taki kącik.
0: Wow. To był raport ze świata, Rafał Bryndal. Mm-hmm.
1: A tam taki tam raport. No,
0: no ej, jest, no, ale no przecież, no tak.
1: Słuchaj.
0: Ale tak jest. I znaczy ja nie wiem, ciężko mi bronić takich masowych kontenciarzy chińskich, którzy robią jakieś takie... No bo i trochę nie wiem, o co chodzi.
1: Ja nie rozumiem.
0: Jakie dramy?
1: No tak jednominutowe filmiki, które na komórce się ogląda i to podobno jest tak popularne. To są takie jakby seriale, ale są jednominutowe. Rozumiesz, cała akcja jest w jeden minutę.
0: Rozumiem.
1: I dla mnie jest fascynujące
0: ja
1: też.
0: Przepraszam. Ja źle powiedziałem, jakby będę bronił twórców kontentu jednominutowego, jakby człowiek ponad AI-em zawsze i wszędzie.
1: I tego się trzymajmy.
0: Tak.
1: A teraz proponujesz...
0: Tak się tutaj, już chciałem jakoś tą rozmowę tak popchnąć do przodu, żeby czegoś tutaj, no patrz, jak aż sam siebie popchnąłem. No i co? No i AI robi te jednominutowe filmiki i no to przecież cały internet już jest, no, zastępuje AI. To się wszystkich tych twórców.
1: Ale nas nie zastąpi, ponieważ my jesteśmy tak unikalni, niesamowici, że żaden AI nie jest w stanie...
0: Na tyle głupi, żeby...
1: Albo my jesteśmy na tyle głupi, że
0: żeby takie głupstwa gadać na antenie w radiu i to jeszcze leci komuś w radiu.
1: Jeszcze w niedzielę.
0: Wieczorem. Mhm. Czy twój raport ze świata już tak?
1: Nie, jeszcze będę powracał nie raz.
0: Czy ja coś ze świata słyszałem ostatnio? Nie, jakoś tak, ja ostatnio... Co ja robiłem ostatnio? W ogóle nie wiem, co ja robiłem.
1: Nie, ty jesteś bez przerwy. Albo gracz, albo masz próby, albo gracz, a potem tworzysz.
0: Będę grał
1: a w tworzeniu nie jest ważne, że to same tylko doświadczenie podczas tworzenia.
0: A, tam powracasz. Mhm.
1: W Chinach będziesz grał?
0: Nie, będę robił dramę w Chinach, ale... To świetne pytanie, czy twórczość żywi się doświadczeniem, czy nie? Jak uważasz?
1: Nie
0: otwieram
1: można.
0: Tę dyskusję.
1: No to jest akademicka dyskusja na temat tabule razy. No.
0: Jesteśmy, no to, a gdzie indziej mamy o tym mówić?
1: Czas leci, warto puścić coś.
0: Typowy argument sceptyka, czas się kończy. Dobrze, nie chcesz rozmawiać.
1: Nie, wyobrażam sobie, ludzie wracają z działki i chcą posłuchać czegoś.
0: No to ja dla tych ludzi, albo ja... No dobrze, to ja dla tych ludzi utwór Bad Trip. Rare Moods.
1: Dobra.

0: Ten bad trip to wcale nie taki bad.
1: No. Nie bad, ale pozdrawiam wszystkich powracających z działki.
0: Z działki, z nadmorza, z działka nad Zegrzem na przykład i może być działka nad rozmaitym stawem.
1: Szerokie ma konotacje, ale już nie idźmy tam.
0: Słuchaj, teraz chciałbym przedstawić kącik brazylijski.
1: Dobrze, mamy ostatnią tu przynajmniej, ponieważ już kończy nam się czas. Mhm. Ale to się cieszę, że jeszcze zajrzymy do kącika brazylijskiego. Mhm.
0: Ponieważ to jest apel do wszystkich, co mają kontakt
1: ponownie
0: z brazylijską ambasadą, że my tutaj kultywujemy brazylijską kulturę i nie wymagamy.
1: Może trzeba w ogóle zmienić fascynację, bo tak już pytamy, zero odpowiedzi, może trzeba teraz się
0: dobra,
1: przenieść.
0: Dobra, macie ostatnią szansę.
1: Dokładnie.
0: Bo my destynację zmienimy, tak? To trzeba jak w biurach podróży. Destynacja.
1: Dokładnie.
0: Nie kierunek, tylko destynacja.
1: Albo dealstynacja, bo dzisiaj szukamy słowa z deal. No dobra, przepraszam.
0: Ła, ty dzisiaj jesteś taki...
1: Tymek Bryndal.
0: Rafał Bryndal.
1: Imię ojca i syna
0: i kołysanka pani, która się nazywa Jussara Marçal.
1: Proszę bardzo, dobranoc, do widzenia. I do usłyszenia za tydzień.
0: Za tydzień.

wszystkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone. Powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do publicznych wykonań i nadań radiowo-telewizyjnych bez zezwolenia zabronione.

0: FM。Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, czy nawet dobry wieczór, bo to właściwie
0: późne popołudnie.

Cześć, czołem. Z tej strony Marek, Zielony Jezus, to jest audycja Leśna Strona Dźwięku. Moi drodzy, ja zauważyłem od jakiegoś czasu, że za każdym razem witam się w audycji tak samo. Tak jak się zawsze ptaszkami zaczyna, tak ja witam się tym samym tekstem, jakbym nie znał innego. No ale no przecież, jak sobie później pomyślałem, że w sumie to jak mam się witać? Przecież jakbym się przywitał na przykład tak. Dobranoc, tu Komoda FM, a tu mówi Wojtek, to byście kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi. A tak to przynajmniej wiadomo, nawet jak to jest zdarta płyta, to wiadomo, że ja to ja. Słuchajcie, jestem trochę podekscytowany, gdyż w tym tygodniu bardzo dużo się działo, dużo więcej niż normalnie się dzieje. Ja jakoś jestem, że tak powiem, z natury leniwy. Nie wiem, czy to dobre, może tak z natury powolny. O, tak, o, lepiej. Może niekoniecznie leniwy, ale lubię, jak się dzieją rzeczy powoli i jak się dzieje na przykład jedna rzecz na dzień. Jedna rzecz na dzień to jest wystarczająco, żebym ogarnął. Jak się robią już dwie rzeczy, to już jest panika trochę. Jak się robią trzy, to już w ogóle muszę się na chwilę schować. No a jak robią się cztery, to już... Właściwie to nie wiem, kiedy się robiły cztery rzeczy na raz. Chyba, że w tym tygodniu. W tym tygodniu wydarzyło się dużo ważnych i fajnych rzeczy, kompletnie nieprzewidzianych. Bardzo możliwe, że wynika to z tego, że im więcej się rzeczy robi, tym więcej rzeczy się dzieje. Jest jakaś taka prawidłowość, dopiero się nad nią zastanawiam, zrobię parę obliczeń i do was wrócę, co mi z tego wyjdzie. Niemniej jednak w tym tygodniu miałem bardzo ważnego... zacznę po kolei, chociaż nie wiem, czy po kolei wszystkie te rzeczy będą się ze sobą mieszać. W tym tygodniu miałem bardzo ważnego gościa u siebie na wsi i jakoś chcieliśmy, aby gość miał, że tak powiem, full atrakcji, więc wymyśliliśmy, tudzież nawet wymyślaliśmy na bieżąco różne atrakcje, aby zapewnić gościowi miło spędzony czas. Gość z Lipska, bardzo ważny gość, z którym, że tak powiem, mam współpracować, a ja, żeby z kimś współpracować, to najbardziej, że tak powiem, najlepiej, jak się z tym kimś zziomuje i zakompluje, więc chcieliśmy spędzić miło czas i tak też robiliśmy. Najmniej czasu poświęciliśmy na muzykę, a robiliśmy mnóstwo innych rzeczy. Od spacerów na Bosaka 12 km tutaj z powrotem, po kąpiele w rzece przed śniadaniem, kąpiele w Bugu przy zachodzie słońca, spływy materacami na Liwcu, łażenie właśnie po lesie, przeróżne rzeczy. O dziwo, mieliśmy tryb dzienny. Nasz gość z Lipska ogólnie był, jak to się mówi, rannym ptaszkiem, więc kładł się wcześniej i wstawał bardzo wcześnie, więc wszelkie aktywności nocne odpadały. Ja się musiałem trochę przestawić. Było to dla mnie trochę ciężkie, wstawanie około 8-9 i już, nie wiem, jechanie do lumpeksu albo cokolwiek. To nie jest takie łatwe, moi drodzy. To jest niezły hardcore. Jakbym był Leonardo DiCaprio, to bym sobie na to załatwił dublera, czy tam jak to się mówi, kaskadera. O, właśnie tak to bym to zrobił na pewno. Ale nie jestem Leonardo DiCaprio, na szczęście, więc jakoś sobie dałem radę. I słuchajcie, w jednym z tych naszych, że tak powiem, akcji w terenie, poszliśmy do moich znajomych, do naszych sąsiadów we wsi obok, do Michała i Moniki, których serdecznie pozdrawiam. Monika zresztą będzie bardzo ważną rolę pełniła w drugiej połowie audycji, ale o tym później. I słuchajcie, jak poszliśmy sobie do Michała i do Moniki, to spotkaliśmy tam kogo? Jak to kogo? Władysława Komendarka. Władysława Komendarka miałem już kiedyś okazję poznać na jakimś afterze, na jakiejś imprezie, dosłownie kilka chwil, więc poza tym, że może się przywitałem albo przybiłem piątkę, to nie za wiele żeśmy pogadali. Co innego teraz. Pan Władysław, przyłapaliśmy go przy obiedzie, co nie było trudne, ponieważ okazało się, że obiad je przez 5 godzin. Najwyraźniej wszyscy, którzy są spoza tej planety, tak mają. Było to bardzo urocze, a spotkanie było bardzo śmieszne, było dużo opowieści. Mogliśmy, że tak powiem, bliżej troszkę więcej czasu spędzić razem. Nawet przez 10 minut sobie podżemowaliśmy.
filmy. Skończyło się to tak, że odwiedziliśmy ich jeszcze ponownie następnego dnia, a następnego dnia pan komendarek odwiedził mnie w moim własnym studiu, to znaczy się studiu jak studiu, w moim pokoju muzycznym, może tak bym to raczej nazwał. I też było bardzo miło i przemiło, i że w ogóle wow. Mam na pamiątkę zdjęcie, jeszcze go chyba nie wrzuciłem do internetu, powinienem to zrobić jak najszybciej, oby nie jak najpóźniej. Więc ja serdecznie pozdrawiam Władysława Komendarka, serdecznie pozdrawiam Michała, dzięki któremu to się wszystko wydarzyło, i Monię, która będzie bardzo miała ważną rolę w dalszej części audycji, ale o tym za chwilę. Może najpierw zacznijmy od muzyki. Wiecie, co się w ogóle wydarzyło? Nie, nie wiecie, co się wydarzyło. Co teraz poleci? Na początek, moi drodzy, poleci William ja nie umiem wymawiać jego nazwiska. Ale to świetna historia z tym Williamem jest, ale chyba ją dzisiaj nie opowiem niestety. Jednak posłuchajmy sobie w takim razie Williama i za chwilę do was wrócę.

Dobra, dobra, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, ważnym elementem dzisiejszej audycji jest zapowiedź. Jest zapowiedź naszego, no właściwie to naszego festiwalu, mojego ulubionego, troszkę naszego, bo się wlepiamy tam od strony organizacyjnej. Otóż w tym tygodniu, już w środę, w czwartek chyba, zaczyna się Tribalanga, czyli pod Białymstokiem w Goniądzu festiwal. On trwa, ile właściwie trwa? Nie wiem, cztery? No pewnie do niedzieli trwa, łącznie z afterem. Pewnie do poniedziałku można sobie zostać. Tak, zbliża się ten festiwal, w którym wkładamy dużo serduszka i w którym się też najfajniej czujemy, bo mamy tam najwięcej ziomów. Przyjeżdża tam bardzo fajna, skrzacia ekipa i zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie. Cały czas coś się dzieje, mało czasu na sen. Ja natomiast, ja miałem powiedzieć, kto tam będzie. Miałem wymienić tak headlinera, ale w Tribalanga nie ma headlinerów, ale właśnie headlinera ma Desert Dwellers, moi drodzy. Szłamp. Tak. Słuchajcie, ja nawet, co tam wymieniłem, Desert Dwellersów, Szłamp już było. Co tam się miało? Ja muszę spojrzeć na tą rozpiskę. Nie jestem tak bardzo rozeznany w line-upie. Wiem tylko, że sam zagram tam przynajmniej 4 razy, jak nie 5. Każdego dnia będę miał okazję na różnych scenach zaprezentować różną wersję Zielonego Jezusa, co mnie też mocno motywuje do... Nie, jak to mnie motywuje? To nie musi mnie motywować, po prostu mi się to podoba. Zacieram ręce na to, jak dużo różnych rzeczy będę mógł wam popuszczać. Zobaczymy, jedne będą szybkie, inne będą wolne. Wiecie, jak to jest, no. Więc to jest ta Tribalanga. Czy ja nie wiem, czy ja wam zachęciłem do niej, bo właściwie co o niej powiedzieć mogę. Mogę wam tylko dać linki do tego, żebyście sami zobaczyli po zdjęciach i po opisach, co tam się będzie działo. Ja osobiście bardzo, bardzo, bardzo zapraszam i polecam. Jesteśmy tam co roku od już dawno, dawna, nie wiem już o ilu edycji. Jest parę, że tak powiem, punktów, które już weszły do stałych punktów Tribalangi, między innymi przed after, na którym już wyciskamy ostatnie soki ze wszystkich

pozostałych festiwalowiczów i nie pozostawiamy ani jeńców, ani złej nitki, więc jest naprawdę spoko, jest śmiesznie, wesoło, szybko i mocno i to też będzie dobre. Będzie też poranek niedzielny, spokojny, moi drodzy, który też jest dosyć charakterystycznym elementem, bardzo chillowym i tak dalej. Ach, wiem, przypomniałem sobie przecież, to będzie mój ulubiony w ogóle zespół Wielbłądy i to jest mój headliner, mój własny headliner, moi drodzy, udało nam się załatwić Wielbłądy. Och, tak, to się cieszę bardzo, będę chciał to zobaczyć. O, Moribaya przecież jeszcze, no przecież Moribaya będzie i to Moribaya chyba występuje tuż po Wielbłądach, więc super, ekstra, hiper, bomber. Moi drodzy, to jakbyście nie wiedzieli, kim są Wielbłądy, to ja wam teraz puszczę numer, żeby was trochę zachęcić. Mam nadzieję, że to będzie... Zawsze puszczam spokojne numery, dzisiaj będzie całkiem inaczej. Dzisiaj jest troszkę szybciej. Let's hear this. Okay, Wielbłądy, here we go.

Jestem myśliwym od dziecka, kocham zwierzęta, dlatego lubię je zabijać. Nie zabiłbym zwierzaka, którego nie lubię. Cześć, Roy. Hank i Roy Spimowie to twardzi, nieustraszeni ludzie lasu, którzy zdecydowali się na życie w bezwzględnym świecie przyrody, gdzie szanse przetrwania mają tylko najlepiej przystosowani. Dziś polują na komary. Komar to cwana bestyjka. Tropisz takiego całymi dniami, zanim go dobrze poznasz. On wie, że go tropisz, a ty wiesz, że gdzieś tam jest. To pojedynek na inteligencję. Nienawidzisz go, potem szanujesz, w końcu zabijasz. Nagle Hank zauważa tropionego komara. Teraz bardziej niż kiedykolwiek przydadzą im się umiejętności nabyte w ciągu lat polowań. Hank sprawdza kierunek wiatru. Roy bada tropy komara. A potem... Udało się, komar nie żyje. Ale Roy musi mieć pewność. Nie ma groźniejszego stworzenia niż ranny komar. Ale na tym nie koniec. Z wielką zręcznością Hank oprawia komara. Skrzydła dorosłego samca komara osiągają cenę 1/8 pensa. Długi dzień dobiega końca. Czas wracać do bazy na nocny wypoczynek.

0: Dobra, posłuchajcie tego. Jedną z atrakcji, którą mieliśmy dla Jana z Lipska, zabraliśmy go właśnie do Moni i do Michała, tam gdzie spotkaliśmy Władysława Komendarka, a myśmy w konkretnym celu szli tam, nie po to, żeby spotkać Władysława, mimo że już wiedzieliśmy wcześniej, że jest pan Władysław, tylko szliśmy do Moni na misy i kamertony. Misy i kamertony. Monia lubi, że tak powiem, walnąć w michę i dzyngnąć w kamertona. Nie pierwszy raz byliśmy u Moni, ale za każdym razem, jak ma nową miskę albo właśnie nowy instrument, to jesteśmy radzi, że tak powiem, biec do Moni i poddać się takim na przykład godzinnym misowaniom, masażom misowym, wiecie, częstotliwościami i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczne przeżycie. I otóż, jak byłem teraz z Janem, to wziąłem ze sobą rekorder, nagrałem trochę tych mis, właściwie całą sesję. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, zgrałem te misy sobie na kasetę, puściłem z kasety, przepuściłem przez efekty, takie leciutkie, malutkie, leciutkie, i ponownie nagrałem, że tak powiem, i usłyszymy to dzisiaj właśnie w audycji. Na początku same misy, a potem z efektem, ale takim leciutkim, że nawet nie będziecie wiedzieć kiedy i gdzie. To są, że powiem, testy efektów, trochę dla mnie. Ja sobie tego też słucham, patrzę, jak to brzmi, porównuję, wiecie, no takie, że tak powiem, wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi z korzyścią dla nas wszystkich, no, że o właśnie, tak. Więc żeby tu już nie przedłużać, przejdźmy do części audycji, że tak powiem, medytacyjnej. Teraz już się uspokajamy, już nie puszczam głupotek, teraz już będzie spokojnie, wrzucę parę tekstów z filmów Kung Fu, aby zrobić taki, wiecie, klimacik i jazda. No, w takim razie zapraszam na misach Monia ze wsi obok. O.
1: You are the new student. Come closer.
2: You cannot see.
1: You think I cannot see.
2: Of all things, to live in darkness must be the worst.
1: Fear is the only darkness. Never assume that because a man has no eyes, he cannot see. Close your eyes. What do you hear?
2: I hear the water. I hear the birds.
1: Listen for the color of the sky. Look for the sound of the hummingbird's wing. Search the air for the perfume of ice on a hot day. If you have found these things, you will know. Do you hear your own heartbeat?
2: No.
1: Do you hear the grasshopper which is at your feet?
2: Old man, how is it that you hear these things?
1: Young man, how is it that you do not?

Dobra, teraz będą misy Moni. Bo tak to trochę lawirowałem, ale teraz polecą misy Moni z paroma samplami, z ptaszkami w tle, żebyście się mogli zrelaksować i przygotować na nadchodzący weekend. No, chyba się już pożegnam, w razie czego, gdybym nie zdążył na sam koniec. Więc do usłyszenia za tydzień. A będę na Tribalandze, więc do zobaczenia na Tribalandze i zobaczymy, czy będzie audycja, czy nie będzie. Tak czy inaczej, pa, a.

0: Otacza nas wiele dźwięków. Każdy jest różny. Nawet jeśli wydaje się taki sam dla kogoś, kto nie czuwa. Słuchaj nie tylko rąbania drew, ale również świstu siekiery w powietrzu. Słuchaj głosu powietrza. Ma ci wiele do powiedzenia.
1: It hath much say to you.

pustka z tym, co znajduje się między tym i tamtym. Pustka zawiera wszystko. Nie ma żadnego przeciwstawienia. Niczego nie wyklucza i niczemu nie przeczy. Jest to żyjąca pustka, ponieważ wywodzą się z niej wszelkie formy. I każdy, kto tę pustkę zrozumie, będzie natchniony życiem i potęgą miłości do wszystkiego.

oczy zamknięte. Dłonie spoczywają na udach. Teraz wykonuję 10 głębokich oddechów. Każdy z tych oddechów

Chińska kultura jest znana na całym kontynencie. To godne pozazdroszczenia. Przesada. Sztuki walki wywodzące się z klasztoru Shaolin są dobrze znane, choć zbyt konserwatywne. Świątynia przeżywa okres rozkwitu. Źródłem naszych umiejętności jest tradycja. Mnisi Shaolin od stuleci cieszą się wielkim autorytetem. Nie możecie się z nami porównywać. Uczycie tu 72 technik walki. Nic dziwnego, że musicie korzystać z osiągnięć przodków. Jestem ciekaw, jaki poziom reprezentują wasi studenci. Sztuki walki służą do samoobrony, a nie zdobywania taniego poklasku. Twierdzisz, że nie możemy się z wami równać? Pierwsi mieszkańcy Japonii byli chińskimi emigrantami. Czy musimy się spierać o to, kto jest silniejszy?

Sprawdzam, czy dalej jestem skoncentrowany na środku mojego brzucha. Ewentualnie poprawiam pozycję.

0: Już jestem tu i teraz. Jestem całkowicie obudzony. Czuję się doskonale i bezpiecznie. Mogę powoli otworzyć oczy, przeciągnąć się i chwilę pozostać jeszcze w stanie relaksu i uspokojenia. Za kilka minut będę mógł wrócić do codziennych zajęć i być bardziej aktywnym i sprawnym, bardziej przytomnym.
1: Radio Campus.

Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

dobry wieczór. Minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Brzmienia, które rozlegają się za moim głosem, składają się na nagranie, które przygotowałem dla serii Sonido Subterraneos. Seria wywodząca się z Medellin, z Kolumbii. Znajdziecie w ramach tejże sporo naprawdę niezłych, niezwykłych historii. Tym bardziej jest mi miło, że twórcy tegoż właśnie projektu zaprosili mnie do udziału i chciałbym dzisiaj podzielić się z wami efektami poszukiwań. Na to godzinne nagranie składa się w sumie sporo muzyki, sporo utworów, przeróżnych artystów. Są tutaj i moje niepublikowane i nieprezentowane dotąd prace. Znajdziemy tutaj świeże kompozycje takich artystów jak choćby Blender, Circular Shape czy Pyramidal Decode. Jest też nasz rodzimy akcent, Marek z Polski, Modular Face. Sięgnąłem też po twórczość takich artystów jak Dimitar Groziew czy Metapattern, Isabel Soto. Jest w sumie tych utworów naprawdę wiele i mam nadzieję, że uda się was zainteresować tym, co ostatnimi czasy znalazło się na moim radarze i co uznałem za warte przedstawienia szerszej publiczności. Zatem posłuchajmy nagrania, które przygotowałem na rzecz serii Sonido Subterraneos. Mam nadzieję, że uda się was zainteresować. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus. Zapraszam do uważnego słuchania.

tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Przypomnę, prezentowałem dzisiaj nagranie, które zrealizowałem na rzecz kolumbijskiej serii Sony do Subterraneos. Zachęcam Was do sięgnięcia do nagrań, które składają się właśnie na ten muzyczny projekt i zachęcam Was również do naszego kolejnego spotkania już za tydzień na antenie Radio Campus o godzinie 23:00, jak zawsze w niedzielną noc, audycja Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki. Teraz to już wszystko, kłaniam się nisko, życzę Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i jak wspomniałem, do usłyszenia za tydzień. Michał Wolski, audycja Synteza FM właśnie dobiega końca. Dobranoc.

niedzielę o godzinie 23. Zapraszam, Michał Wolski. Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

Campus. Campus.

0: los.
1: Take, raz na nowy dach.
2: One.

0: bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Teraz już tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski